Może chodzi po dworze, dneska je dobrze, dole i na horze. Po dworze chodzi i horze, a trpieliwie czeka na swe

Bo ten jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, się pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiał kolibać. Robił się